0: Andiamo, Varga!
1: Joyeux Noël!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым годом!
0: Feliz Navidad!
5: Veselých Świąt!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!

0: Amo Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.